wewe oliwa oliwa oliwa oliwa leka tukole tutika taito hanyima tukole tugaruke buturakira tujya kaleta pakati kasora kuanga tujya kazoro bakali nkobale kali mina yaki tujya kai hayo wona wona wekali tugenda kajja yo tikayinzo tubula paka tukanonya wetukasanga wetukakubira tewali kucheza tewali kuzana zana iya ni KKCR FM tuva kuchoma vera ku radio fetulete fetuchaleta